0: Γιούρα.
1: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
3: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
4: Spodziewał się pan takich rekordów
3: w ten weekend? Tak. Znaczy może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak jest. Ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
5: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
4: Szybkie zakupy teraz, tak?
5: Tylko to, co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
6: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
4: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
6: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
2: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
7: Nikt i nikoli nie będzie nakazywać.
2: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Za nami bardzo ciepła noc, niemal nigdzie nie spadła temperatura poniżej 20 stopni. A jak wygląda sytuacja w tej chwili w naszym kraju? Najbardziej rzeźko jest w Resku. A to jest fenomenalne miejsce na zachodnim Pomorzu. Rzeczywiście temperatura tam o poranku bywa bardzo przyjemna. A najgoręcej w stolicy naszego pięknego kraju 26,5 stopnia. U nas w wielu miejscach też okolice 20. A w ciągu dnia oczywiście, że ponad 30 stopni. Stopni będzie. Nawet w najcieplejszym momencie dnia 37-38 zapowiadają synoptycy. Chyba najmniej gorąco będzie w Zakopanem, tam okolice 30, tak się umówmy. Ale uwaga, po południu może nadejść front, który może także przynieść burzę. Ostrzegają synoptycy, będziemy sytuację oczywiście na bieżąco monitorowali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: To jest piękny poniedziałek, wakacyjny poniedziałek. Oficjalnie można ogłosić, że rozpoczęły się wakacje. Marek Moc, dzień dobry, witam w ten wakacyjny czas.

0: muzyka wybrana dla ciebie na wakacje. Tak jest, bo oficjalnie rozpoczęły się wakacje w kalendarzach czerwiec. Kończy się pomalutku, a 29 dzień tego miesiąca mamy. Wyszło to wszystko pięknie, bo to poniedziałek. 180 dzień roku mamy. Słońce już pojawiło się na niebie, chociaż zaczyna coraz później wstawać. Dzisiaj 17 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić punktualnie o 21. 16 godzin, 43 minuty. Tyle ma potrwać dzień. A na pewno będzie to miły czas dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Piotr, Paweł, Beata, także Maria, Emma, Benedykta, Ema, Iweta, Kasiusz i Kasia. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazję do świętowania? Proszę bardzo, jest Dzień Rybaka, jest Dzień Ratownika WOPR. Bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji, ale nie tylko. No, dzisiaj pewnie znów ręce pełne roboty. Jest Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. Tropiki to u nas są, ale nie o to chodzi w tym święcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: 37 stopni nawet mogą pokazać dzisiaj termometry w Częstochowie w najgorętszym momencie dnia. No i niewykluczone, że skończy się to wszystko burzą. Tak ostrzegają synoptycy. Kiedy mniej gorąco będzie? No, bo niektórzy pytają, kiedy koniec tych upałów. Jutro 31, podobnie ma być w środę. Od czwartku temperatura zdecydowanie łagodniejsza będzie dla naszych organizmów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No tak, nam kojarzą się tropiki z temperaturami, które mamy teraz, ale to nie o to chodzi w tym święcie. Dokładnie 10 lat temu ustanowiono to święto. Zostało ono przyjęte uchwałą Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo tropiki stanowią 40% powierzchni Ziemi i uwaga, są domem dla 80% światowej bioróżnorodności. Ale niekoniecznie to święto musi być radosne, bo o takie miejsca na świecie trzeba dbać. Wy też dzisiaj dbajcie o siebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
6: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
7: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
6: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
8: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
6: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
8: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
6: Wakacyjny rabat na start.
8: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
6: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak kiedyś powiedział Andrzej Sapkowski, życie nie ustaje w zadziwianiu nas ironią. No trochę ironii też jeszcze u nas dzisiaj będzie. Na pewno już za moment, punktualnie o 7:00, pojawią się najważniejsze wiadomości. Zapraszam już teraz.
1: Trzy osoby poszkodowane w wypadku drogowym w Brzezinach. Jurajska Summer Festival rozpoczął wakacje w Częstochowie. Upalny poniedziałek. Poranny raport w wiadomościach o 7:00 będzie m.in. o opóźnieniach pociągów w Warszawie. Anna Kruszewska, zapraszam. Szczegóły już o 7:00.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dotykam twojej skóry. Wow, ten blask. Ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
11: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
10: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
11: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
10: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik.
11: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
10: Efiore. Naturalnie najlepsi.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 7, a przed nami wiadomości.
3: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane w wypadku drogowym w Brzezinach w powiecie kłobuckim. W niedzielne przedpołudnie zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu pracowali policjanci, straż pożarna i zespoły ratownictwa medycznego. Początkowo zadysponowano także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak ostatecznie nie był potrzebny. Ruch w miejscu zdarzenia odbywał się wahadłowo. Policja wyjaśnia okoliczności tego wypadku. Do wypadku doszło także w weekend w Nakle, to powiat częstochowski. Tam w sobotę auto uderzyło w drzewo.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Muzycznie rozpoczęły się wakacje w Częstochowie. Na parkingu przed Galerią Jurajską odbyła się w sobotę pierwsza odsłona tegorocznego Jurajska Summer Festival. Wydarzenia, które od kilku lat na stałe wpisało się w letni kalendarz miasta. Na scenie jako pierwsza wystąpiła góralska kapela Jafer, rozgrzewając publiczność energetycznym repertuarem. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Sławomira, którego największe przeboje śpiewała cała zgromadzona publiczność. Przez cały czas działała również strefa Radia Jura. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, zdobyć limitowane radiowe gadżety, w tym bluzy i słuchawki, a także spotkać prowadzącego wydarzenie Arka Żabkę, który przez cały wieczór dbał o dobrą atmosferę pod sceną. Przed nami jeszcze dwie odsłony Jurajska Summer Festival, kolejne 18 lipca i 22 sierpnia.
1: Wiadomości Radia Jura.
3: 27-letnim Polonezem trójka śmiałków z Częstochowy wyruszyła przez całą Europę aż do Afryki. Trasa tegorocznego Złombolu 2026, czyli ogólnopolskiej akcji charytatywnej, wiedzie do Maroka. W szczytnym celu przyłączyła się częstochowska załoga Przemysław Palacz, Dawid Palacz oraz Karol Machnik. Wystartowali w sobotę, aby zapewnić realne wsparcie finansowe dla wychowanków domów dziecka.
4: W tym roku postanowiliśmy wyruszyć do Afryki w wyjątkowym celu, by pomagać dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. Z Częstochowy będziemy płynęli promem do Afryki, czyli do Maroka. Trzeba jeszcze dodatkowo tam kilka godzin pojechać właśnie do mety.
3: Tegoroczny rajd dedykowany jest pamięci zmarłego przyjaciela ekipy Kamila Michalaka. Przebieg afrykańskiej misji Poloneza będzie można śledzić w mediach społecznościowych. Uczestnicy zapowiedzieli też relacje dla Radia Jura. Będziemy widoczni na trasie i my. W Radiu Jura czas na informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
6: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
5: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
6: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
5: Dzień dobry, Michale. Które pociągi, no i jak bardzo są opóźnione?
7: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni, 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
8: Przyjeżdżałam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
7: A teraz panie czekają?
8: A teraz córka jedzie do Krakowa.
7: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
9: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
7: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze, i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
6: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza. To jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
5: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2, odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, w województwie opolskim.
6: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
10: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać, to tylko przy wodzie albo w wodzie.
11: No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
7: W spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
10: Nie, znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
0: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Sobicach, że jest gorąco tutaj.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 37 stopni nawet mogą pokazać dzisiaj termometry w Częstochowie w najgorętszym momencie dnia. No i niewykluczone, że skończy się to wszystko burzą. Tak ostrzegają synoptycy. Kiedy mniej gorąco będzie? No, bo niektórzy pytają, kiedy koniec tych upałów. Jutro 31, podobnie ma być w środę. Od czwartku temperatura zdecydowanie łagodniejsza będzie dla naszych organizmów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Gorące powietrze wciąż rządzi za naszymi oknami. Pomożemy wam przetrwać tę upalną aurę. Pięknie wam zagramy, tak żeby uśmiech pojawił się na twarzy. Marek Moc, zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

spokój i konsekwencja przynoszą znacznie lepsze efekty niż pośpiech. I jeszcze ryby, twoja kreatywność będzie dziś pracować na najwyższych obrotach, dlatego nie odkładaj nowych pomysłów na później. Nawet zwykła rozmowa może zainspirować cię do zmian, które pozytywnie wpłyną na najbliższe tygodnie. Radio Jura.

0: Słoneczny poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No, cieszymy się, że jest słonecznie, że jest pogodnie. Trochę mniej, że tak gorąco. Nie narzekajmy. No dobra, takie rzeczy też się zdarzają. Już wspominaliśmy o rekordzie, który padł w miniony weekend w Polsce, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w cieniu. A temperatura też powoduje, że troszeczkę brakuje nam rozsądku doniesienia o niebezpiecznych zachowaniach, ale też czasami zwykłe wylegiwanie się na leżeczku może być w konsekwencji tragiczne. Taka informacja pojawiła się w serwisach. Rzecz działa się wczoraj. Pewna pani odpoczywała sobie na leżaczku, ale skończyło się to dla niej tragicznie. Mąż odkrył po jakimś czasie, że nie daje oznak życia. Czy to było słońce, czy coś innego? Pamiętajcie, bądźcie zawsze ostrożni i dbajcie też o innych. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
3: Nadal słonecznie, nadal upalnie, czy po południu w Częstochowie, w Lelowie, czy w Lublińcu będą burze? Są w zapowiedziach, może zagrzmieć i mocniej popadać dziś po 17. Temperatura maksymalna w poniedziałek to do 38 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: poniedziałko poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cały siatkarski świat, ale generalnie sportowy świat i kibicowski przecierał oczy ze zdumienia. Panie i panowie, tego jeszcze nie było. Prawie 100 punktów w jednym secie. I to gdzie? I to w Polsce. I to w meczu polskiej drużyny w ramach Ligi Narodów z Argentyną. Wprawdzie Polacy przegrali tego seta 50-48, no ale jest to historyczny wynik. Sam mecz trwał prawie godzinę. A sam Wilfredo Leon zdobył aż 15 punktów w jednym secie. No potem już nie było tak dramatycznie. Polacy wygrali całe spotkanie 3-1. A kolejna faza między 15 a 20 lipca. Polaków czekają jeszcze 4 mecze w Stanach Zjednoczonych, a finał w Chinach. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych sportowców. Nie wiem, czy Arena Gliwice jest dobrze klimatyzowana, ale i tak mimo wszystko pewnie było gorąco.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale oczywiście nasi dziennikarze mają wakacje, ale nie wszyscy są ci, którzy zostali na posterunku. Efekty ich pracy oczywiście w naszych wiadomościach. Już teraz polecam, startujemy punktualnie o godzinie 8.
1: A w wiadomościach Radia Jura o 8:00 ostrzeżenie. Uważajcie na groźny podczas upałów czad. Po ataku psa na dziecko śląska policja przypomina, jak zachować się w przypadku ataku. Raport po nawałnicach, które przeszły przez województwo lubuskie i wielkopolskie. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
7: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
10: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
3: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
3: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
3: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711. Po reklamie.
4: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców całego kraju alert ostrzegający przed zwiększonym ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla podczas upałów. Wysokie temperatury mogą osłabiać ciąg kominowy, dlatego osoby korzystające z piecyków i kuchenek gazowych powinny regularnie wietrzyć mieszkania. W przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów czy nudności należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. W województwie śląskim od piątku do niedzieli strażacy odnotowali około 600 interwencji związanych z podejrzeniem obecności tlenku węgla.
6: Radio Jura ostrzega.
5: Poważny jest stan 8-letniej dziewczynki, którą pogryzły psy na terenie jednej z posesji w sosnowieckiej Dańdówce. Dziecko trafiło do szpitala, a lekko ranny został także ojciec, który własnym ciałem osłonił córkę przed atakiem. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wraz z dwiema córkami przyszedł nakarmić dwa dobrze znane im psy. Zwierzęta nigdy wcześniej nie były agresywne. Trafił na obserwację do schroniska. Śląska policja przypomina, jak zachować się w przypadku ataku psa. Nie należy uciekać ani patrzeć psu w oczy. Najlepiej stanąć bokiem i, jeśli to możliwe, przyjąć tak zwaną pozycję żółwia.
6: www.radiojura.pl.
5: Jasna Góra wkracza w letni sezon pielgrzymkowy. Pod mury sanktuarium w Częstochowie docierają już pierwsze grupy pątników, w tym tradycyjnie jako jedni z pierwszych wierni ze Śląska. Małgorzata Kmieciak ze szczegółami.
7: Od ponad 20 lat jako pierwsi przychodzą na Jasną Górę pątnicy z Piekar Śląskich, którzy na trasie wybierają m.in. malowniczy szlak Orlich Gniazd. Klasztor jest w pełni gotowy na przyjęcie wakacyjnej fali pielgrzymów. Są miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne, są muzea. Przygotowane jest Jasnogórskie Centrum Informacji, a także Jasnogórska Straż. Codziennie działa oznakowany punkt medyczny. W Centrum Informacji czekają też specjalne szale, które można wypożyczyć, by dostosować swój strój, letni strój, do jasnogórskich wymogów. Tak będzie przez całe lato. Największe natężenie ruchu pielgrzymkowego przypada w sierpniu.
5: W ubiegłym roku na Jasną Górę dotarło 251 pielgrzymek pieszych, a w nich blisko 97,5 tysiąca pątników. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionu, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni. Przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
9: Benjamin Kubiak-Piłat.
10: W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
11: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
10: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
8: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
9: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity. A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
8: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
9: Na rynku w Brzesku jest Paweł Konieczny.
12: No, największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać się dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiśnicz. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z polewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów.
9: Za oceanem mundial mundialem, Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
8: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
13: Go Fire! Chicago!
9: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
8: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
9: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
8: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
17: W regionie od rana utrzymuje się pełne słońce i bardzo wysoka temperatura. Termometry szybko zbliżają się do wartości 30 kilku stopni. W ciągu dnia maksymalnie nawet do 38 stopni. Słabe i umiarkowane podmuchy wiatru z zachodu nie przyniosą większego ochłodzenia. Mimo spokojnego poranka nadal pojawiają się sygnały, że po godzinie 17 lokalnie może mocniej popadać i zagrzmieć.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Pogoda przynosi nam kolejne drastyczne rozwiązania, ale będzie lepiej i tej wersji trzymać się będziemy, zwłaszcza, że optymistycznie rozpoczynamy ten tydzień, bo przecież oficjalnie są wakacje. Marek Boc, dzień dobry, witam i zapraszam.
18: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Pomysły niekoniecznie mądre, bo taką oto rzecz zaobserwowali ratownicy nad jeziorem Gopło. Rodzice płynęli sobie rowerkiem wodnym, uwaga, ciągnąc za sobą dmuchany basen, w którym znajdowały się małe dzieci, bez jakichkolwiek środków asekuracyjnych. Widok rzeczywiście przerażający. Do tragedii w takiej sytuacji naprawdę niewiele brakuje. Wyobraźnia, taka pozytywna, nie ta fantazja ułańska, powinna nas charakteryzować w taki gorący dzień. Bezpiecznego wypoczynku oczywiście Wam życzymy.
1: Radio Jura.

poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Od samego rana coraz wyższe temperatury. Gastronomia poczuła się tak jak na południu Europy. Wiele lokali nie otwierało się w ciągu dnia ze względu na koszmarną temperaturę, która panowała w kuchni. Pomimo klimatyzacji w niektórych miejscach osiągała prawie 60 stopni. Tak więc przez chwilę w Polsce możemy poczuć się jak na południu Europy. Ale czy to jest fajne uczucie?

0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
14: W regionie poranek wciąż bezchmurny i bardzo gorący. Temperatura szybko rośnie i zbliża się do wartości upalnych, a w ciągu dnia maksymalnie nawet do 38 stopni. Słońce dominuje na niebie, a wiatr z kierunków zachodnich pozostaje słaby i umiarkowany, nie przynosząc większej ulgi. Synoptycy nadal wskazują na możliwość rozwoju lokalnych burz, zwłaszcza w drugiej części dnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Lody, lody dla ochłody. Tak już z rzeczy można usłyszeć nad polskim morzem, które staje się coraz bardziej popularne wśród naszych dalekich południowych sąsiadów. Tak jest, bo podobno u nas nawet 30 i parę stopni o tej porze roku to dla nich czysta przyjemność i wypoczynek. Zapraszamy oczywiście na plażę polskiego morza. Na pewno tego lata wielokrotnie będziemy zaglądali.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie?
6: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
5: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
6: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
5: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
6: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
5: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
7: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
2: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta.

0: 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy w wakacje oddają się kompletnemu szaleństwu. Słuchaczka napisała: postanowiłam zrezygnować z pracy i podróżować po świecie, dopóki wystarczy mi oszczędności. No i według jej obliczeń po 14 będzie już w domu. A nasi słuchacze w pracy już wypoczywacie? No, jeśli w pracy, to nie zazdrościmy oczywiście z powodu temperatury. Prognoza pogody po naszych wiadomościach, a te startują już za kilka chwil, punktualnie o 9.
1: Wiadomości Radia Jura już za chwilę, a w nich po upalnym weekendzie upałów ciąg dalszy. Niepokojące statystyki pierwszego wakacyjnego weekendu w naszym województwie. Rządowa reforma systemu zdrowia. Mają o niej rozmawiać jutro premier z szefową resortu zdrowia. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
7: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
9: Brzmi fajnie.
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
8: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
10: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
16: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, przed nami wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Za nami weekend z niespotykanie wysokimi temperaturami w Polsce. Pobity został rekord w Słubicach. Odnotowano tam 40,5 stopnia. Dziś ma być nieco lepiej, ale do wieczora obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami dla północnej części województwa śląskiego. Alert obejmuje Częstochowę oraz powiat częstochowski, kłobucki, lublinieckie, myszkowski i zawierciański. Dziś termometry mogą pokazać od 35 do nawet 39 stopni, a także w nocy temperatura nie spadnie poniżej 18-25 stopni. Uważajcie na siebie i bliskich. Pamiętajcie o zwierzętach.
3: Dzieje się na drogach.
1: Pierwszy weekend wakacji na śląskich drogach przyniósł niestety niepokojące statystyki. W sobotę i niedzielę doszło do 194 zdarzeń drogowych, w których rannych zostało aż 18 osób. Policja zwraca uwagę, że dobra pogoda i korzystne warunki na drogach często usypiają czujność kierowców.
16: Zbyt duża pewność siebie za kierownicą może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i tragicznych konsekwencji. Niepokoją również statystyki dotyczące osób prowadzących po alkoholu. Tylko podczas pierwszych dwóch dni wakacji funkcjonariusze zatrzymali aż 74 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność.
1: Mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki i dodaje: jeśli widzimy osobę, która może być pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić samochód, reagujmy. Czasem zwykła rozmowa, odebranie kluczyków czy powiadomienie odpowiednich służb może uratować czyjeś życie.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: Broń, amunicja, niebezpieczne materiały wybuchowe i setki litrów chemikaliów. Funkcjonariusze rozbili nielegalne laboratorium narkotykowe w powiecie lublinieckim. Za akcję odpowiadał nadodrzański oddział Straży Granicznej.
17: Do akcji doszło w domu w jednej z niedużych miejscowości na terenie tego powiatu. Służby zlikwidowały tam profesjonalną linię produkcyjną, w której według wstępnych szacunków z zabezpieczonych substancji można było wytworzyć nawet do pół tony gotowych narkotyków. Na gorącym uczynku zatrzymano 35-latka, obywatela Polski, który trudnił się tym procederem. Podczas przeszukań mieszkań funkcjonariusze ujawnili też broń, amunicję oraz petardę własnej produkcji. Wszystkie niebezpieczne materiały zostały już zabezpieczone, a potem zneutralizowane przez pirotechników. Mężczyzna usłyszał zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące, a za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
1: Mariusz Osera, dziękuję za te informacje. U nas teraz Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Informacje z kraju i ze świata.
18: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
19: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
20: To będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
21: Ten procent rozwiązanie uzależniania jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jakiś sposób doprecyzować.
20: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
19: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach, 49 dni.
18: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, w weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
19: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę 2 maratonów.
18: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
22: Proszę państwa, jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
19: Tomasz Sobania, polski ultra rekordzista.
18: Zostawiamy Nowy Jork. Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap. Tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
23: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
18: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: W regionie poranek jest już w pełni słoneczny. Temperatura szybko zbliża się do wartości upalnych i w ciągu dnia osiągnie nawet 38 stopni. Warunki są stabilne, bez opadów i z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr z zachodu pozostaje słaby i umiarkowany. Synoptycy sygnalizują możliwość rozwoju burz w drugiej części dnia, szczególnie po 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To nasz ulubiony dzień na literkę P, zaraz po drugim na literkę P. Poniedziałek, 29 dzień czerwca. Wkraczamy w kolejną godzinę naszego porannego, wakacyjnego spotkania ratowników WOPR-u. Szczególnie pozdrawiamy, bo dzisiaj mają święto.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ludzie dzielą się na tych, którzy już są po wakacjach, którzy są na wakacjach i tych, którzy będą. Czy jest jakaś czwarta kategoria? Chyba nie. Sławni i bogaci i popularni też wypoczywają, a jakże? Wiemy z relacji internetowych o wakacjach państwa Lewandowskich. Całą rodziną bawili się całkiem nieźle, taplali się w wodzie. No i w ogóle takie tam. Ale przecież jest gorący temat. Gdzie pan Robercik zagra, gdzie zamieszka jego rodzina? I wszystko wskazuje na to, że w Stanach rzecz się zakończy. Podobno Amerykanie mocno kuszą państwa Lewandowskich również karierą biznesową pani Anny. Podobno linia kosmetyków jej pomysłu ma trafić do dużej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych. Kto wie, kto wie. Wszystko podobno ma się wyjaśnić na początku przyszłego tygodnia. Czyli jeśli zobaczymy na jakimś meczu pana Roberta, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Albo i nie. Wiecie, jak to z tymi transferami bywa.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: pierwszy dzień wakacji, upałów ciąg dalszy. Do wieczora obowiązuje najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami dla północnej części województwa śląskiego. Alert obejmuje Częstochowę oraz powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański. Dziś termometry mogą pokazać od 35 do nawet 39 stopni, a także w nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Uważajcie na siebie i bliskich. Pamiętajcie też o zwierzętach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Słyszeliście pewnie o wielu młodych ludziach, którzy na wakacje starają się jakoś poprawić domowy budżet, aby mieć na swoje przyjemności. Głośna była historia o dzielnych chłopakach, którzy sprzedawali lemoniadę, a strażniczki miejskie i koledzy ich wykupili cały zapas. Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Jak się okazuje, niekiedy młodzi ludzie są ofiarami ataku. Właśnie taka dwójka została napadnięta w Bostonie, ale jak się okazuje, ponownie otworzyli swoje stolisko w tym samym miejscu. Mało tego, po informacjach o napadzie w tym miejscu pojawiły się setki sąsiadów. Były lokalne firmy, a nawet sam burmistrz Bostonu pofatygował się na lemoniadę, żeby wesprzeć rodzeństwo. No i dzięki temu dzieciaki zebrały znacznie więcej pieniędzy, niż im skradziono. Mam nadzieję, że złe przygody nie spotkają naszych młodych przedsiębiorców. A dzieciaki, pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby w wakacje dobrze się bawić i wypocząć.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie za kilka chwil u nas w wiadomości. Nie wiem, czy wiecie, jakie miejsce na trójmiejskiej plaży cieszyło się największą popularnością? Molo w Sopocie. Ale nie spacer po molo, tylko przestrzeń pod molem, gdzie jest solidny cień. Podobno nawet nad polskim morzem ludzie szukali ochłody. Zdecydowanie. Co w pogodzie? O tym także u nas szczegóły po wiadomościach.
1: Nie tylko upały, ale także burze mogą pojawić się dziś w naszym regionie. Z powodu upałów ogromne utrudnienia w podróżowaniu koleją. Za chwilę także o tym, gdzie w Częstochowie szukać wytchnienia od tych wysokich temperatur. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
11: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek w kalendarzach to 29 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 10. Przed nami kolejne wiadomości.
1: Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla północnej części województwa śląskiego i od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Alert obejmuje Częstochowę oraz powiaty częstochowski, kłobucki i lublinieckie. Obowiązuje dziś od godziny 15 do 22. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, miejscami od 30 do 40 mm, porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Możliwe są także opady gradu. Warto zabezpieczyć przedmioty. przedmioty pozostawione na zewnątrz. A gdzie najlepiej szukać ochłody w upały? W Częstochowie oczywiście nad wodą. MOSiR spodziewa się tłumów w miejscach letniego wypoczynku zarówno przy dekabrystów na letniej pływalni, jak i w obrębie Zielonego Zakątku w Parku Lisiniec. Tu można wypocząć aktywnie blisko wody, a nawet na tafli zbiorników wodnych.
12: Na tym terenie między innymi MOSiR odpowiada za wypożyczalnię sprzętu pływającego. No i jak co roku będziemy udostępniać rowery wodne, deski, słup i kajaki. Warto podkreślić, że od 2 marca funkcjonuje karta Często Plus, karta mieszkańca. My jako jednostka miejska wdrożyliśmy ten program i praktycznie na wszystkich naszych obiektach, tam gdzie są usługi indywidualne, przy użyciu tej karty można skorzystać z oferowanego bonusa.
1: Poleca Tomasz Łuszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kąpielisko plenerowe z plażą nad częstochowskim Adriatykiem jest czynne przez całe wakacje. Korzystać możemy tu z kąpieli pod czujnym okiem ratowników wodnych.
13: Sport w Radiu Jura.
1: Bukmacherski gigant przedłużył umowę z Rakowem Częstochowa na sezon 2026-27 i został nowym partnerem strategicznym klubu. Oznacza to większe wsparcie finansowe, a logotyp sponsora przeniesie się z rękawa na plecy koszulek meczowych pierwszej drużyny medalików. Współpraca obejmie również specjalne akcje dla kibiców na stadionie przy Limanowskiego. Jak podkreśla prezes Rakowa Wojciech Cygan, to dowód ogromnego zaufania i stabilności częstochowskiego klubu na sportowym rynku. W Radiu Jura informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
15: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
14: Michał Krasoń, czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
16: O wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
17: Prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
16: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin.
15: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
14: Powodem wysokie temperatury. Beniamin Kubiak-Piłat.
18: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów, tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi, to między innymi połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia, apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
15: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
14: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście, liczącym ponad 9000 osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
15: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Pierwszy dzień wakacji przynosi prawdziwy żar z nieba w Częstochowie i całym regionie. Temperatura po południu sięgnie od 35 do nawet 39 stopni. Do wieczora obowiązuje najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem. Synoptycy dają jednak nadzieję na chwilę wytchnienia, bo późnym popołudniem mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem. Towarzyszyć im będzie silny wiatr. Miejscami możliwy jest także grad. Warto zabezpieczyć to, co pozostawiliście na balkonach i w ogrodach. Pamiętajcie też o piciu wody, unikaniu słońca i o zwierzętach, które równie mocno odczuwają wysokie temperatury.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Poniedziałek, pierwszy oficjalny dzień wakacji, ale też ostatni dzień miesiąca czerwca. Przypominamy, lipiec już za progiem. Co nam przyniesie? Będziemy to dla Was sprawdzali. Marek Poc, witam o poranku.
2: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Imienia Mickiewicza ruszają wakacyjne warsztaty teatralne dla młodzieży. Będzie praca nad oddechem, emisją głosu czy interpretacją tekstu. Cienia można poszukać w kinie w Ośrodku Kultury Filmowej o 16:00 film Takie jest życie. Dwa odległe losy spotykają się na Dziewiczym Wybrzeżu południowej Sardynii. Jest samotny pasterz, a po drugiej stronie prezes potężnej grupy deweloperskiej zdecydowany przekształcić to wybrzeże w luksusowy kurort.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
3: Przygotujcie się na wyjątkowo gorące popołudnie w naszym regionie. Termometry pokażą dziś nawet 39 stopni, a ciepło nie odpuści również w nocy, bo temperatura utrzyma się powyżej 20 stopni. Nadal obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem. Pod wieczór pogoda może się gwałtownie zmienić. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Dlatego przed wyjściem z domu sprawdźcie prognozę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Radiu Jura propozycje na poniedziałek. Dziś w kinie Iluzja Ojczyzna, tytuł oryginalny Fatherland, to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara.

0: Pawła Pawlikowskiego. Opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Inna propozycja na dziś to zaproszenie od zespołu tanecznego Celtomania na warsztaty tańców balfolkowych i szkockich. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, każdy może wpaść. Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater, godzina 17:30.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
11: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
10: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
12: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
10: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
12: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
10: Wakacyjny rabat na start.
12: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
10: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: temperatury w naszym kraju biły rekordy, a mam nadzieję, że w tym sezonie letnim nie będą już pobijane. Czekamy na przyjemniejszą aurę. Co słychać w pogodzie, sprawdzimy sobie po wiadomościach, a to już za moment o 11.
1: To nie mieści się w głowie. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą w środku nocy wołał o pomoc. Miniony weekend to fala upałów i lawina zgłoszeń do służb ratunkowych. Podpisanie polsko-szwedzkiej umowy na zakup 3 okrętów podwodnych. Szczegóły tych informacji będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura. O 11:00. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
4: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Po reklamie.
0: Dziś poniedziałek, to 29 dzień czerwca. Jest 11:00, zamy przed południem. Mamy dla Was wiadomości.
1: Anna Kruszewska, na początek tego wydania wiadomości Radia Jura. Dramatyczna noc w Częstochowie. Kilkuletni chłopiec sam wyszedł z mieszkania i na klatce schodowej wołał o pomoc. Usłyszeli go sąsiedzi i wezwali policję. Dziecko ze złamaną nogą trafiło do szpitala, gdzie przeszło operację. W mieszkaniu policjanci zastali śpiącą matkę i jej partnera. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Kobieta miała blisko 2 promile, mężczyzna prawie promil. Para została zatrzymana, a dwójka pozostałych dzieci trafiła pod opiekę placówki. Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. O dalszym losie tej rodziny zdecyduje sąd rodzinny.
8: Radio Jura ostrzega.
1: Tropikalna pogoda dała się we znaki mieszkańcom Częstochowy. Miniony weekend przyniósł falę upałów i lawinę zgłoszeń do służb ratunkowych. Dyżurni Częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali ponad 150 telefonów z prośbą o interwencję. Przeszywając gorąc w połączeniu z alkoholem okazał się wyjątkowo niebezpieczny. Strażnicy aż 29 razy pomagali osobom w miejscach publicznych, w wielu przypadkach wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Najwięcej, bo aż 40 zgłoszeń dotyczyło zakłócania spokoju i picia alkoholu pod chmurką, z kolei 31 interwencji związanych było ze zwierzętami, które również cierpiały z powodu wysokich temperatur. Sytuację w mieście na bieżąco śledziły kamery miejskiego monitoringu. A teraz wielki sukces akademicki w Częstochowie. Został dostrzeżony innowacyjny projekt studentki Politechniki Mai Zielińskiej. Autorka okazała się bezkonkurencyjna w skali całego kraju, zdobywając pierwsze miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Triumf na najlepszą pracę inżynierską. Mariusz Osyra.
9: Była studentka, dziś inżynier Maja Zielińska, jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, a pracowała nad projektem, który może zmienić życie wielu ludzi. To metoda inteligentnego wykrywania przeszkód i wspomagania osób niewidomych przy użyciu sztucznej inteligencji. Swoim pomysłem pokonała ponad 200 innych prac zgłoszonych przez 33 uczelnie w Polsce. Finałową galę zorganizowano w gmachu Politechniki Warszawskiej, gdzie młoda pani inżynier z Częstochowy odebrała finansową i prestiżową nagrodę. Częstochowski projekt ma ogromne znaczenie społeczne, czekamy więc na jego wdrożenie na rynku, a autorce gratulujemy.
1: Czarne chmury nad częstochowskim włókniarzem biało-zieloni wrócili z Torunia z najwyższą przegraną w tym sezonie. Szczegóły będę miała dla Was w kolejnym wydaniu Wiadomości Radia Jura. Teraz informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił Janusz Cieszyński, poseł PiS.
11: Tomasz Telikowski, Tomku, jaka według Twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
12: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
13: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
12: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
13: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
12: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
13: Rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich, uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
12: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
10: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
11: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
10: Jest ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
11: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
10: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
11: Dzisiaj Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
10: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
11: My łączymy się z Stanisławem Pawłowskim.
14: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. W Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe. Na miejscu będą delegacje obu państw.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: W Zawierciu, tak jak w pozostałej części naszego regionu, wakacje zaczynają się naprawdę gorąco. Przed nami kolejny dzień z temperaturą od 35 do nawet 39 stopni. Do wieczora obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem dla północnej części województwa śląskiego. Synoptycy zapowiadają jednak zmianę pogody. Późnym popołudniem i wieczorem mogą pojawić się burze z intensywnymi opadami deszczu. Możliwe są także bardzo silne porywy wiatru i grad. Jeśli planujecie wypoczynek na świeżym powietrzu, warto sprawdzić komunikaty pogodowe i odpowiednio wcześniej wrócić do bezpiecznego miejsca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: I tak powoli kończymy pierwszą część naszego poniedziałkowego spotkania. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej reszty dnia Wam życzę. Chłodu, jeśli potrzebujecie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Mieszkańcy Kłobucka, Lublińca, Pajęczna czy Wielunia również nie mogą dziś narzekać na brak słońca. Pierwszy dzień wakacji upływa pod znakiem bardzo wysokich temperatur, do 39 stopni, nawet miejscami może się pokazać na termometrach. Takie warunki mogą być niebezpieczne, dlatego warto ograniczyć wysiłek w pełnym słońcu i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Wieczorem pogoda może się gwałtownie zmienić. Synoptycy zapowiadają burze z ulewami, silnym wiatrem dochodzącym do około 100 km na godzinę oraz lokalnymi opadami gradu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.
12: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Nie tylko zimą groźny jest czad. Upały też zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także Jurajska Summer Festival w informacjach z kraju. Tragiczne doniesienia z rajdu rowerowego pod Warszawą. Nie żyje drugi z uczestników. Anna Kruszewska. Zapraszam.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
10: Na zegarze jest już 12 w Radio Jura w samo południe. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców całego kraju alert ostrzegający przed zwiększonym ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla podczas upałów. Wysokie temperatury mogą osłabić ciąg kominowy, dlatego osoby korzystające z piecyków i kuchenek gazowych powinny regularnie wietrzyć mieszkania. W przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów czy nudności należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. W województwie śląskim od piątku do niedzielnego wieczora strażacy odnotowali około 600 interwencji związanych z podejrzeniem obecności tlenku węgla.
11: O tym się mówi w regionie.
0: Gorące rytmy i tłumy pod sceną. Tak było w minioną sobotę podczas pierwszej odsłony tegorocznego Jurajska Summer Festival. Częstochowa i przyjezdni hucznie i muzycznie przywitali lato i wakacje. Na parkingu przed Galerią Jurajską za dobrą zabawę odpowiadało Radio Jura. Wracamy do tej imprezy i do naszych rozmów z uczestnikami.
12: Przyjechaliście na festiwal, a przy okazji robicie zakupy.
13: Ale ogólnie na festiwal, tak.
12: Jesteście na wszystkich występach, czy czekacie na Gwiazdę Wieczorną?
14: Gwiazdę Wieczorną. Pewnie najbardziej czekamy na tą piosenkę Miłość, Miłość, nie? No to najbardziej.
12: Temperatura z jednej strony sprzyja, bo festiwal, plenerowa impreza, ale z drugiej strony chyba ukrop do tej pory dawał się we znaki.
13: Jest gorąco, ale już teraz o tej godzinie jeszcze w cieniu tutaj to można wytrzymać. I dobrze jest.
12: Muzyka z pobliskiej sceny podgrzewa, czy chłodzi?
13: Podgrzewa chyba jeszcze bardziej.
0: Jeszcze przed głównymi atrakcjami publikę przepytywał Mariusz Osyra. Sobotnie spotkanie w plenerze uświetnił energetyczny line-up z góralską kapelą Jafer oraz gwiazdami wieczoru Sławomirem i Kairą.
11: Sport w Radiu Jura.
0: Czarne chmury nad częstochowskim włókniarzem. Biało-zieloni wracają z Torunia z najwyższą przegraną w tym sezonie. W wyjazdowym meczu 10. kolejki PGE Ekstraligi Kronoplast Włókniarz Częstochowa uległ aktualnym mistrzom Polski drużynie Press Grupa Deweloperska Toruń aż 23-67. Trener Mariusz Staszewski skierował po meczu słowa do wiernych kibiców.
15: Kibicom to ja mogę tylko podziękować za to, że od początku sezonu za nami jeżdżą, nie tylko tutaj
8: i przeprosić ich za to, że gdzieś to wygląda tak, jak wygląda. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo trudne spotkanie po ostatnim wyniku Lublina. Tutaj widać, że Toruń się mocno rozpędza, jak co roku praktycznie na tą drugą fazę sezonu. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Mamy następny mecz u siebie. Ten mecz po prostu jak najszybciej zapomnieć, bo to nie ma co wniosku wyciągać, bo tutaj naprawdę dzisiaj nie było nawet z czego wniosku wyciągać.
0: Od początku częstochowianie byli tylko tłem dla świetnie dysponowanych gospodarzy. Słuchacie Radio Jura. Czas na informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
15: Nie żyje drugi z uczestników Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu.
16: Wczoraj, przypominamy, zmarł także 30-letni uczestnik tych zawodów. Michał Krasoń. Michale, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tej śmierci i organizacji samych zawodów.
17: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc.
16: Stan alertu w szpitalach w związku z falą upałów.
15: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
16: Tam na miejscu Michał Dobrołowicz. Michale,
18: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
16: No więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
18: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
19: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału.
18: Tak to opisuje Monika Dzienińska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
16: Teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
20: Xi Jinping
15: i białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenko uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
16: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
15: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji. No i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Pogodowo dzisiaj w Częstochowie większych zmian nie widać, to znaczy dalej będzie upalnie, choć wieczorem niewykluczone są lokalne burze. Te burze już się pojawiają na zachodzie naszego kraju. Burzowo bywa też w Tatrach, natomiast jeśli chodzi o wtorek, no to na razie nie liczmy na jakiekolwiek zmiany. Dalej będzie upalnie, dalej będzie słonecznie, no i jutro też może być w Częstochowie i w regionie burzowo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: 6 minut po 12 czas sobie powiedzieć pierwsze wakacyjne dzień dobry w poniedziałek 29 czerwca, upalny poniedziałek. Będziemy sobie dmuchać i chuchać chłodem, żeby jakoś przetrwać. Eben i singiel Hertz. Dzisiaj na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, kłaniam się i polecam do 17.
11: Radio Jura.

Ci, którzy z włoskimi wakacyjnymi planami pewnie sobie trochę pośpiewali z Albano i Rominą Power, ci Sara w Radio Jura w poniedziałkowe gorące letnie popołudnie, 29 czerwca. Dzisiaj jest Dzień Rybaka, Międzynarodowy Dzień Tropików. No jakże bardzo się w Częstochowie i w regionie z tym identyfikujemy. Dzisiaj też Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeśli słuchacie nas nad wodą, na kąpielisku, gdzie jest ratownik, to proszę także i od nas złożyć życzenia. Wszystkiego dobrego, panie i panowie. No jak najmniejszej ilości pracy. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie w Częstochowie, a później gramy dalej na naszej wakacyjnej fali, czyli na 93,8 FM. Będzie Mosty.

0: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do

0: Jego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
1: Zapisy już ruszyły?
0: Tak, zapisz się online na kosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
0: Kosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Żar leje się z nieba, a według synoptyków dzisiaj wieczorem w Częstochowie lać może się nie tylko żar z nieba, ale i deszcz. Bo według synoptyków może być burzowo. Te burze aktualnie pojawiają się na zachodzie naszego kraju, też w Tatrach, gdzie niegdzie występują. Dzisiaj w Częstochowie do 36-37 stopni w cieniu. Przypominam, jutro 2-3 stopnie mniej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Vayamos Companeros w Radio Jura Marquez w gorący poniedziałek. No właśnie, gorący, więc ja mam do was pytanie. Te upały są z nami już kilka dni, świat pędzi, pewnie są też nowe sposoby na radzenie sobie z takim gorącem. Dajcie znać, bo może jest coś nowego, co przetestowaliście w weekend i działało. Podamy dalej, niech każdy wypróbuje u siebie. 34 389 89 89, to jest numer naszej automatycznej sekretarki. Można też pisać na studio@radiojura.pl. Polecamy się w tej sprawie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Flames of Love i Fancy w poniedziałkowe popołudnie w Radio Jura. Jak to w poniedziałek na naszej antenie będziemy wracać do tego, co przyjemne, czyli do weekendowych imprez w Częstochowie i w regionie. Oczywiście też poplanujemy kolejny weekend. Za nami pierwsza odsłona Jurajska Summer Festival. Rozmawiałem dzisiaj z prowadzącym tę imprezę, z Arkiem Żabką. Jeszcze leczy głos, a skoro go leczy, to działo się naprawdę sporo. Pełna relacja z parkingu Galerii Jurajskiej jest na radiojura.pl. Warto zajrzeć, może znajdziecie się na zdjęciach. Gwiazdą był m.in. Sławomir, ale gwiazdami też były gadżety z nowej kolekcji Radia Jura przy okazji kolejnych wydarzeń pod szyldem Jurajska Summer Festival. Też takie niespodzianki od nas będzie można zdobyć. Kolejny raz bawimy się w tym miejscu, czyli na parkingu Galerii Jurajskiej 18 lipca. Już się nie możemy doczekać.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Avicii The Nights w Radio Jura. Noce to są nam potrzebne do wietrzenia mieszkań, choć przy temperaturze w okolicach albo lekko powyżej 20 stopni, no nie jest łatwo. Za to łatwo i przyjemnie. Dotrzemy zaraz do godziny 13 o pełnej u nas wiadomości, a po 13 będziemy się chłodzić waszymi sposobami na upał. A co w wiadomościach? Posłuchajmy.
1: Kilkuletni chłopiec ze złamaną nogą wołał o pomoc w środku nocy. Pijani rodzice spali. 150 telefonów z prośbą o interwencję odebrali tylko w weekend strażnicy miejscy w Częstochowie. Prokuratura reaguje w sprawie próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii. Temat pojawił się w wywiadzie Rzece. Posłuchajcie szczegółów już o 13:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
3: Dotykam twojej skóry, wow, ten blask. Ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 czerwca i 13 na zegarach w Radio Jura. Czas na wiadomości, a zaczynamy od Częstochowej regionu.
1: Anna Kruszewska. Kilkuletni chłopiec sam wyszedł z mieszkania i na klatce schodowej wołał o pomoc. W środku nocy słyszeli go sąsiedzi. Wezwali policję. Dziecko ze złamaną nogą trafiło do szpitala, gdzie przeszło operację. W mieszkaniu policjanci zastali śpiącą matkę i jej partnera. Oboje byli pod wpływem alkoholu. Kobieta miała blisko 2 promile, mężczyzna prawie promil. Para została zatrzymana, a dwójka pozostałych dzieci trafiła pod opiekę placówki. Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. O dalszym losie tej rodziny zdecyduje sąd rodzinny.
8: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Miniony weekend przyniósł falę upałów i lawinę zgłoszeń do służb ratunkowych. Dyżurni Częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali ponad 150 telefonów z prośbą o interwencję. Przeszywający gorąc w połączeniu z alkoholem okazał się wyjątkowo niebezpieczny. Strażnicy aż 29 razy pomagali osobom w miejscach publicznych, w wielu przypadkach wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Najwięcej, bo aż 40 zgłoszeń dotyczyło zakłócania spokoju i picia alkoholu pod chmurką. Z kolei 31 interwencji związanych było ze zwierzętami, które również cierpiały z powodu wysokich temperatur. Sytuację w mieście na bieżąco śledziły kamery miejskiego monitoringu. Teraz podpowiadamy, gdzie najlepiej szukać ochłody w upały w Częstochowie. Oczywiście nad wodą. Mosir spodziewa się tłumu w miejscu miejscach letniego wypoczynku, zarówno przy dekabrystów na letniej pływalni, jak i w obrębie zielonego zakątku w Parku Lisiniec. Tu można wypoczywać aktywnie blisko wody, a nawet na tafli zbiorników wodnych. Mosir poleca sprzęt pływający.
7: Częstochowian i przyjezdnych zapraszamy, szczególnie, że bez względu na pogodę można wskoczyć na rowerek wodny.
9: Wypożyczalnia sprzętu pływającego, podobnie jak pływalnia przy ulicy Dekabrystów, do 31 sierpnia będzie można pływać po Bałtyku i Adriatyku w Parku Wypoczynkowym Lisiniec.
1: Z Tomaszem Łuszczem, dyrektorem ośrodka w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. W studiu już Ewa Kwaśny, a to znaczy, że mogę Was już zaprosić na informacje z kraju i ze świata.
10: Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. W centrum Warszawy przy rondzie 40-latka jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
11: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr w słońcu pokazuje ponad 37 stopni Celsjusza i to jeszcze nie koniec. Ta temperatura cały czas idzie w górę. Obok przed chwilą przeszła jedna z mieszkanek, która w jednej dłoni trzyma parasol. W ten sposób chroni się przed ostrym słońcem, a w drugiej dłoni kolorowy wachlarz.
12: Dla mnie jest szokiem, że jest tu tak gorąco na razie w Warszawie. Dałam sobie radę, bo byłam nad morzem. A teraz wachlarz, woda.
11: Już trochę zaczyna przeszkadzać ten upał. Za dużo, za gorąco.
12: W mieszkaniach, tak. Pod nadworzu można jednak coś z tym zrobić. Jeszcze?
11: Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim. Tu w W Warszawie poziom Wisły to teraz 129 cm. Coraz mniej, ale daleko na szczęście do rekordu z ubiegłego roku, gdy Wisła miała tylko 5 cm.
10: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeu. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest Bogdan Frymorgan. Bogdanie.
13: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójczą bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że jest upalnie w Częstochowie, no i że będzie upalnie dzisiaj po południu, dzisiaj wieczorem, nocą. No też można powiedzieć, że będzie upalnie, bo w Częstochowie najbliższej nocy minimalnie 22 stopnie. Noc tropikalna. Co do dnia, to dzisiaj spodziewajmy się 36 stopni. Późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem, niewykluczone są u nas burze.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 29 czerwca, mamy 6 minut po 13. Właśnie przeczytałem, że dzisiaj 35. rocznica zakończenia produkcji Fiata 125P. Może i nie miał klimatyzacji, ale klimatem to na pewno przewyższał pojazdy, które teraz jeżdżą po drogach. Pozdrowienia dla pani i panów za kółkiem, szerokości i bezpiecznej jazdy i dobrej muzyki z głośników też życzę. Eros Ramazzotti na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: zawsze będzie.
1: Bracia Sikorscy, Jeremi i Artur. Młodość w Radio Jura. A teraz o Polonezie, który przeżywa drugą młodość. Ma 27 lat i właśnie z trójką śmiałków z Częstochowy w szczytnym celu wyruszył, by wziąć udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Złombol 2026. Przemysław Palacz, Dawid Palacz oraz Karol Machnik wystartowali w sobotę i zmierzają w stronę Maroka. Wcześniej odwiedzili studio Radia Jura.
2: W tym roku postanowiliśmy wyruszyć do Afryki w wyjątkowym celu, by pomagać dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. Ja od wielu, wielu lat jeżdżę polonezem po całej Europie. To jest 20. edycja, natomiast w tym roku startujemy pierwszy raz w Złombolu. Z Częstochowy będziemy płynęli promem do Afryki, czyli do Maroka. Trzeba jeszcze dodatkowo tam kilka godzin pojechać właśnie do mety, która znajduje się na plaży w Ras El Ma. Można też wybrać troszkę wcześniejszy port, przykładowo Almeyra, i ona już tam prowadzi do miejsca, w którym mamy około 2 godzin jazdy właśnie do mety.
1: Zapowiadał Przemysław Palacz, że wszystkie koszty wyprawy panowie biorą na siebie, a wyprawa ma na celu wsparcie finansowe wychowanków domów.

0: Niemiecka, relacje z podróży na pewno na naszej antenie i w portalu radiojura.pl.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
13: Brzmi fajnie.
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: 36 stopni, tyle maksymalnie. Dzisiaj mamy zobaczyć na termometrach w Częstochowie. To jest wartość oczywiście w cieniu, w samochodzie czy na parapecie, gdzie słońce operuje przez kilkadziesiąt minut czy kilka godzin. Na pewno będzie dużo więcej, no bo tego słońca sporo nad Częstochową. Jeśli dzisiaj popada, jeśli pojawią się burze, to dopiero wieczorem. Nocą też będzie u nas gorąco, 22 stopnie, a jutro znowu powyżej 30, znowu dużo słońca i też może być burzowo w Częstochowie i regionie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.

0: Jak takie gwiazdy nagrają piosenkę, to wiadomo, że to będzie hit. Calvin Harris i Ellie Goulding w poniedziałkowe gorące popołudnie. Outside za nami. Na zewnątrz skwar, znowu ponad 35 stopni. Pytałem was o sposoby na ten upał. Pani Sylwia napisała, że u niej żadne nowinki techniczne nie przebiją przyjemnego cienia na działce. Kilkugodzinna siesta w porze upału, a później można wracać do domu. No to miłego odpoczynku. Patrzcie, jak świat nas zaskakuje. Jest tyle nowinek technologicznych, ale trochę chłodu czy cienia nie da się wysłać na smartfona. Jeszcze!
1: Radio Jura.

0: Mantrix w Radio Jura, Golden w remiksie Davida Getty. I kto by pomyślał, że to jest oscarowa piosenka? A propos piosenek i muzyki, to ruszył już jak co roku Jurajski Festiwal Muzyczny. Wszystko rozpoczęło się wczoraj w Częstochowie, a kolejne przystanki na mapie to Nieznanice, Świerklaniec, Złoty Potok, Czarny Las oraz Ogrodzieniec.
1: Warto wybrać się za nami na te koncerty, zobaczyć, jakie mamy piękne miejsca na Jurze, zobaczyć, jakie mamy kościoły, których być może nie znamy, omijamy, są to przepiękne zabytki. Połączenie wycieczki, zwiedzania z kulturą, z muzyką. Tym bardziej, że wykonawców mamy znamienitych, mamy też ludzi, którzy są spoza Częstochowy, którzy na co dzień grają w zupełnie innych miejscach.
0: Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Małgorzata Majer-Sentowska, główny organizator koncertów, które odbywają się przy udziale muzyków. W Filharmonii Częstochowskiej cały cykl letnich koncertów plenerowych potrwa do 23 sierpnia, a finał, jak zawsze, na Dniach Częstochowy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
6: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
5: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
7: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
5: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
7: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
5: Wakacyjny rabat na start.
7: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
5: Zadzwoń 500 503 711.
4: Po reklamie.

0: Katy Perry, jej chyba też gorąco. Hot and Cold w Radio Jura. Po wiadomościach o 14 sprawdzimy, czy opcja gorąca jeszcze długo z nami zostanie w Częstochowie. Czy może szykują się jakieś zmiany? Po 14 wrócimy do miasta, wrócimy do regionu i już sobie poplanujemy kolejny wakacyjny weekend. A teraz sprawdźmy, co zaplanowano w wiadomościach o 14.
1: Cztery wypadki i kilkadziesiąt kolizji tylko w weekend w powiecie częstochowskim. Szczegóły już za chwilę. Sprawdziliśmy też, jak radzicie sobie w upałem. Ponadto pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Anna Kruszewska, polecam.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 14 w Radio Jura. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości.
1: Pracowity weekend dla częstochowskiej drogówki. Na początek Anna Kruszewska. Od piątku do niedzieli na drogach powiatu doszło do 37 kolizji i 4 wypadków. Policjanci ujawnili 320 wykroczeń. Ponad połowa dotyczyła przekroczenia prędkości. 4 kierowców straciło prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. Funkcjonariusze zatrzymali też 4 nietrzeźwych uczestników ruchu, w tym 2 rowerzystów. W ręce policji wpadł również kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Mundurowi zatrzymali również 26 dowodów rejestracyjnych, głównie za zły stan techniczny pojazdów.
10: Wiadomości Radia Jura.
1: Jasna Góra wkracza w letni sezon pielgrzymkowy. Pod mury sanktuarium w Częstochowie docierają już pierwsze grupy pątników. Od ponad 20 lat jako pierwsi przychodzą na Jasną Górę pątnicy z Piekar Śląskich. Klasztor jest w pełni gotowy na przyjęcie wakacyjnej fali pielgrzymów. Do ich dyspozycji oddano ponad 1200 miejsc noclegowych w domu pielgrzyma i hala, a także punkty gastronomiczne oraz muzea jasnogórskie. Centrum informacji czeka z przewodnikami i tematycznymi trasami zwiedzania, a nad bezpieczeństwem przez całą dobę czuwa Straż Jasnogórska. Codziennie działa też oznakowany punkt medyczny z kącikiem dla matki z dzieckiem, informuje na swych stronach klasztor Ojców Paulinów. Co ciekawe, na zapominalskich, których zaskoczył upał, w centrum informacji czekają specjalne szale, które można wypożyczyć, by dostosować swój strój do jasnogórskich wymogów. Tak będzie przez całe lato.
10: Twoje sprawy.
1: Dziś termometry niebezpiecznie zbliżą się do 40 kreski. Jutro temperatura ma przekraczać 35 stopni. Jak sobie radzicie? Sprawdzał to Arkadiusz Żabka.
11: Siedzę przeważnie w domu. Żaluzje mam pospuszczane, także mam trochę chłodno.
12: Na basenie, cały dzień na basenie.
13: Ciężko jest, ale jednak jakoś wytrzymujemy.
14: Wentylator i jakoś idzie.
15: Jakoś radę trzeba dać.
2: pracy klima, w aucie klima.
14: Ciężko, ale dajemy radę. W domu basen, także dzieci się cieszą.
15: Jakoś powoli dajemy. W domu klimatyzacja, także basen przed domem. Rodziców starszych wzięliśmy do siebie i jakoś daliśmy radę.
1: W Radiu Jura informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
15: Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku.
16: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
15: Przekazał nam Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł 19 groszy. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPEI straciła zezwolenia na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego po tym, jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. Igor Skrzypek. Igorze, co ze środkami klientów wpłaconymi na te aplikacje?
17: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPEI ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont. MPEI to popularna aplikacja do płatności mobilnych. Według danych firmy ma prawie 2 miliony zarejestrowanych użytkowników.
15: A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza, zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest Paweł Konieczny.
18: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
19: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
20: Więc jaki jest sposób na ten upał?
21: Na pewno wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj przyszliśmy tutaj.
19: Takie upały, mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do ratowania. No i tak z 15 minut i można już tam wracać.
20: Do wody z powrotem.
19: Tak.
22: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
18: A ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju, daleko jednak od Częstochowy, bo aktualnie burzowo na Dolnym Śląsku, w Tatrach też jest burzowo. Co do Częstochowy, to dzisiaj wieczorem te burze mogą do nas dotrzeć, a do tego czasu no to tylko i wyłącznie słońce i skwar, upał 36-37 stopni. Nocą no też będzie gorąco, jak na noc oczywiście, 22 stopnie minimalnie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 29 czerwca to jest poniedziałek, ale mam nadzieję, że w wakacje poniedziałki też da się lubić, szczególnie na urlopie albo już po pracy, bo mamy 6 minut po 14, czyli pierwsza zmiana już przynajmniej spakowana. Dla Was na początek tej godziny Gotta Go Home od Bonnie M w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: Jeden z hitów wiosny i początku lata w radiu Jura, Save My Love od Kaigo, Kalida i Gryfina. Wracamy teraz do regionu, bo obiecałem, że już w poniedziałek będziemy planować kolejny wakacyjny weekend, w sobotę i w niedzielę Dni Myszkowa 2026. To w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Dotyk Jury. Pierwszego dnia na scenie liczne zaproszone zespoły, a imprezę wieczorem zamknie DJ Death Beats. Niedziela 5 lipca upłynie pod znakiem propozycji dla dzieci oraz koncertów. Punktem kulminacyjnym będzie występ zespołu Phil. O godzinie 21:00 organizatorzy pod patronatem burmistrza miasta zadbali także o wesołe miasteczko czy strefę gastronomiczną, także warto już planować weekend w Myszkowie. Kto ma blisko, to polecamy. Jeszcze do tego tematu na pewno w Radiu Jura będziemy wracać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka.

0: Klasyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa ulica Krakowska 8.

0: w KFC.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
5: Ja wiem, że ciężko w to będzie teraz uwierzyć, ale w piątek w Częstochowie co najwyżej 20-21 stopni, czyli mniej więcej tyle, ile będzie najbliższej nocy. Dzisiaj do końca dnia 36 stopni, dopiero po 22, poniżej 30 stopni na termometrach w Częstochowie. Dużo słońca, choć niewykluczone są dzisiaj lokalne burze z intensywnym deszczem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: wiosną.
1: Bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow w Radiu Jura. Panowie zapracowani koncertowo, a Daria Zawiałow ma w tym sezonie sporo wolnego. Zresztą na własne życzenie, tak to sobie zaplanowała. Wolnego za to nie mają jeszcze Żużlowcy, choć niektórzy to już by chcieli, by ten sezon PGE Ekstraligi po prostu się skończył. Kolejne spotkanie Włókniarza już za nami w wyjazdowym meczu 10. kolejki PGE Ekstraligi. Kronoplast Włókniarz Częstochowa uległ aktualnym mistrzom Polski drużynie Press Grupa Deweloperska Toruń aż 23-67. Trener Mariusz Staszewski skierował po meczu słowa do wiernych kibiców.
2: Kibicom to ja mogę tylko podziękować za to, że od początku sezonu za nami jeżdżą, nie tylko tutaj, i przeprosić ich za to, że gdzieś to wygląda tak, jak wygląda. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas bardzo trudne spotkanie po ostatnim wyniku Lublina. Tutaj widać, że Toruń się mocno rozpędza, jak co roku praktycznie na tą drugą fazę sezonu. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Mamy następny mecz u siebie, ten mecz po prostu jak najszybciej zapomnieć, bo to nie ma co wniosków wyciągać, bo tutaj naprawdę dzisiaj nie było nawet z czego wniosku wyciągać.
1: Nie ma co wracać do tego meczu. Czas na kolejny, oby tym razem zwycięski. W piątek jedziemy u nas z Falubazem. Starcie na Kronoplast Arenie o 18:00. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
8: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.

0: The Weekendem. Dojeżdżamy powoli do 15, choć wiadomo, lepiej by było dojeżdżać właśnie już do weekendu. Jeszcze trochę. U nas po 15 garść propozycji na ten tydzień w Częstochowie i w regionie, a za moment kolejne wiadomości z Częstochowy, regionu, kraju i świata.
1: W pogodzie może zrobić się niebezpiecznie, jest alert przed burzami. W wiadomościach Radia Jura o 15 wrócimy jeszcze do emocji podczas Jurajska Summer Festival. W Gdyni podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych. Anna Kruszewska, słyszymy się już za chwilę.
2: Reklama. Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energiklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 czerwca i 15 na zegarach w Radio Jura. Posłuchajmy razem najnowszej wiadomości.
1: Ostrzeżenie na początek. Anna Kruszewska. Do wieczora obowiązuje alert 3 stopnia związany z wysokimi temperaturami. Dziś w regionie nawet do 36-39 stopni. Synoptycy wydali też ostrzeżenie o burzach. Alert 2 stopnia zaczyna obowiązywać od 15 do godzin wieczornych. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie grad.
9: Wiadomości Radia Jura.
1: Gorące rytmy i tłumy pod sceną. Tak było w minioną sobotę podczas pierwszej odsłony tegorocznego Jurajska Summer Festival. Na parkingu przed Galerią Jurajską za dobrą zabawę odpowiadało Radio Jura. Spotkanie w plenerze uświetnił energetyczny występ góralskiej kapeli Jafer oraz gwiazdy wieczoru Sławomir i Kaira.
10: Czekasz też na Sławomira?
11: Mieliśmy wchodzić, ale mówię, no nie.
12: Dopiero jak to będzie cień w miarę, bo nie ukrywajmy, jest dosyć mocno dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę. Tak, taki był plan.
10: Upał jest na tyle duży, że ciężko podgrzewać jeszcze atmosferę. Wszyscy czekają na Sławomir.
12: On szampana przyniesie chyba. To będzie trochę chłodniej.
10: Sławomir jest gwiazdą wieczoru, wyczekiwaną.
11: Na pewno dobry pomysł. Jeżeli zagra swój hit największy, Miłość Zakopanem, ja byłbym zachwycony.
1: Mówili naszemu reporterowi uczestnicy imprezy. Oczywiście niemal na finał koncertu Sławomira zabrzmiała Miłość w Zakopanem. Zakopanem, które to hit zaśpiewali wszyscy zgromadzeni. Czekamy na Was już 18 lipca oraz 22 sierpnia na kolejnych odsłonach Jurajska Summer Festival. Jak było, zobaczycie na naszym Facebooku i na radiojura.pl.
9: Sport w Radiu Jura.
1: Włókniarz Częstochowa musi przełknąć gorycz porażki. Biało-zieloni wracają z Torunia z najwyższą przegraną w tym sezonie. W wyjazdowym meczu 10. koliki PGE Ekstraligi Kronoplast Włókniarz Częstochowa uległ aktualnym mistrzom Polski drużynie Press Grupa Deweloperska Toruń aż 23-67. Za taki występ częstochowian przeprasza zawodnik Szymon Ludwiczak.
13: Przede wszystkim przepraszamy kibiców i dziękujemy Wam za to, że jeździcie na każdy mecz nasz, tym bardziej na wyjazdy, gdzie jest do przejechania setki kilometrów, więc jeszcze raz przepraszamy za ten wynik, a dziękujemy za to, że jesteście z nami. No, ten mecz był po prostu słaby. Tam się wypowiem za siebie, bo od pierwszego biegu błądziliśmy z ustawieniami, też kilka moich błędów. W biegu miałem 5. Plus jest taki, że chociaż zebrałem to doświadczenie, no teraz już czasu nie cofniemy, trzeba ten mecz na spokojnie zobaczyć, przeanalizować i wyciągnąć wnioski.
1: Szansa na rehabilitację już w kolejnej rundzie spotkań. Informacje z naszego regionu za nami, czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
14: W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
15: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
14: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód taki sam jak w wypadku 4 sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Tomasz Skory, Tomku, wyjaśnij, co się stało.
16: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie 4 sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
17: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
16: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej 4. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Mamy dobre informacje dla tych, którzy nie lubią upału. Od czwartku tego upału w Częstochowie już nie będzie. W czwartek 24 stopnie, w piątek 21 stopni. Ciężko w to na razie uwierzyć, no bo dzisiaj 36 stopni, tak mniej więcej, jutro 33 stopnie i dzisiaj i jutro wieczorem w Częstochowie spodziewajmy się burz.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ja może przypomnę, bo w wakacje można się zapomnieć i nie zauważyć, że jest poniedziałek, 29 czerwca, upalnie, letnio. No i też może być burzowo, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, a u nas to tylko letnie słońce w muzyce, tego jestem pewien, bo przed nami Enrique Iglesias i Pitbull. Łukasz Jakubczyk, kłaniam się ponownie w Radiu Jura, 6 minut po 15.
9: Radio Jura. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: Od razu słychać, że zaczęli urlop. Panie i panowie z grupy Venga Boys, ich szalalalala w Radiu Jura. A my już w poniedziałek zaczynamy planowanie kolejnego weekendu w Częstochowie i regionie. A w zasadzie to, co się będziemy do weekendu ograniczać. No bo w sprawie wypoczynku polecają się letnia pływalnia miejska przy Dekabrystów i Park Lisiniec. W Parku Lisiniec można wypocząć aktywnie blisko wody, a nawet na tafli zbiorników wodnych.
1: Na tym terenie m.in. Mosir odpowiada za wypożyczalnię sprzętu pływającego. No i jak co roku będziemy udostępniać rowery wodne, deski, słup i kajaki. Warto podkreślić, że od 2 marca funkcjonuje karta Często Plus, karta mieszkańca. My jako jednostka miejska wdrożyliśmy ten program i praktycznie na wszystkich naszych obiektach, tam gdzie są usługi indywidualne, przy użyciu tej karty można skorzystać z oferowanego bonusa.
0: Poleca Tomasz Łuszcz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeszcze wrócimy do tego tematu na antenie Radia Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie 2 sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
11: Nowe BMW X3.

0: czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Piękno i harmonia.
2: Komfort i wygoda.
1: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
2: Jest takie miejsce.
1: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
1: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
2: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
1: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
2: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
1: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
1: Lublinicka 34.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: KFC.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
5: Gorący, upalny poniedziałek w Częstochowie. Wtorek też będzie gorący i upalny, ale będzie nieco chłodniej, bo jutro 33 stopnie maksymalnie. Taka zamiana. Jutro i dzisiaj też zresztą wieczorem niewykluczone są lokalne burze z intensywnym deszczem. A nocą? No nocą z poniedziałku na wtorek też będzie bardzo ciepło, od 22 do 24 stopni. No i nocą już powinno być spokojnie i pogodnie nad miastem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Kiedyś na rockowo m.in. Brian Adams, a dużo później na tanecznie, jak słyszeliśmy, DJ Sammy i Janu. To Heaven w Radiu Jura. W niebie to są pewnie ci, którzy mają wolne i zastanawiają się, gdzie można spędzić wolny czas. W Częstochowie. Może w Parku Lisiniec? Czemu nie? Kąpielisko plenerowe z plażą nad częstochowskim Adriatykiem jest czynne przez całe wakacje. Korzystać możemy tu z kąpieli pod czujnym okiem ratowników wodnych. W tym samym czasie Mosir poleca sprzęt pływający.
1: Częstochowian i przyjezdnych zapraszamy, szczególnie, że bez względu na pogodę można wskoczyć na rowerek wodny.
2: Wypożyczalnia sprzętu pływającego, podobnie jak pływania przy ulicy Dekabrystów, do 31 sierpnia będzie można pływać po Bałtyku i Adriatyku w Parku Wypoczynkowym Lisiniec.
0: Z Tomaszem Łuszczem, dyrektorem ośrodka w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Polecamy, choć trzeba być czujnym w kwestii opalania, czyli nie za dużo na słońcu. No i koniecznie pamiętajcie o piciu dużej ilości wody.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze Centrum Kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta.

0: sklepa. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest też. Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Kate Ryan w poniedziałkowe gorące popołudnie w Radiu Jura. Wczoraj rekordy na zachodzie kraju, dzisiaj na wschodzie. Częstochowę mamy, powiedzmy, że tak po środku i też jest gorąco. A jak będzie w pogodzie w najbliższych godzinach i dniach? O tym na pewno po wiadomościach o 16 na antenie Radia Jura. Po 16 też zajrzymy już na kolejne ciekawe propozycje, które przed nami w tym tygodniu w Częstochowie i regionie. Polecamy się!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
7: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
8: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
9: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
8: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
10: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
8: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
10: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
8: Wakacyjny rabat na start.
10: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
8: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałkowe popołudnie, jest 16 w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Ewa Kwaśny.
11: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Stade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
12: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społeczeństwa. społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
11: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananchayo Savankeu 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
13: Witamy tak jest.
11: Cię.
13: Dzień dobry.
11: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
13: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka, mając piłkę meczową, poślizgnęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu. No niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie. Ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz, no i on rozpoczął bardzo dobrze mecz z wyżej notowanym Kasperem Rudem, bo Hurkacz wygrał pierwszego seta z Norwegiem 6-4.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Upalnie, gorąco w Częstochowie, wiem, nic odkrywczego. Jeśli chodzi o jutrzejszą pogodę, to też nic nowego nie wymyślę. Też będzie gorąco, chociaż trochę chłodniej niż dzisiaj, bo jutro w Częstochowie maksymalnie 33 stopnie. Będzie burzowo jutro wieczorem, dzisiaj w nocy wieczorem. Dzisiaj też może być burzowo. Co do najbliższej nocy, bo też warto o niej wspomnieć, to przed nami noc tropikalna w Częstochowie, minimalnie 22 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Prawie 4 minuty po 16 w poniedziałkowe popołudnie. Kto w pracy, to pewnie będzie się identyfikował z The Final Countdown grupy Europe, bo też ma w głowie odliczanie do końca, w tym wypadku zmiany. Oby się nie dłużyło. Gramy w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry.
1: Radio Jura.

0: Arletka, 2 dni w Radiu Jura, 2 dni weekendu to stanowczo za mało. Zresztą jakby były 4 dni weekendu, to też by było za mało. Wracamy do regionu i już spoglądamy na weekend. W sobotę 4 lipca odbędzie się wielkie plenerowe beach party nad zalewem Pająk w Konopiskach. Gwiazdą wieczoru jest znany raper Tede, ale atrakcji przewidziano więcej. O tym mówi Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
1: Chcemy, aby kąpielisko, aby teren zalewu żył, żeby spotykali się tam dzieciaki, młodzież, wszyscy ci, którzy lubią muzykę hip-hop, R&B. Dlatego też pomyśleliśmy, że już 4 lipca zaprosimy na kompleks sportowo-rekreacyjny Pająk i gwiazdą wieczoru będzie Tede.
0: W kompleksie sportowo-rekreacyjnym od godziny 18 o najlepsze brzmienia zadbają również DJ-e, a zabrzmi hip-hop czy freestyle. Szykuje się fajna impreza. Polecamy na sobotę w Konopiskach.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
15: Gorący dzień to i gorący wieczór szykuje się w Częstochowie. Po godzinie 22 jeszcze może być nawet 30 stopni. Chyba że wcześniej pojawi się u nas burza, bo burze są dla Częstochowy i regionu prognozowane. Jutro znowu będzie gorąco, no i znowu będzie słonecznie. Jutro do 33 stopni. Jutro w Częstochowie też spodziewajmy się burz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Cyril w tanecznej wersji Stumbling in Chrisa Normana i Suzy Quattro w Radiu Jura. Wracamy do regionu i już spoglądamy na weekend. Teraz tor wyrazów i charytatywny trzydniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego czy wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, by wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci. My też polecamy i jeszcze będziemy do tego tematu w tym tygodniu na antenie Radia Jura wracać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
4: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co mówią Twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
13: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
14: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Ray Dalton na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego wakacyjnego spotkania. Umówmy się, że w tym samym miejscu słyszymy się jutro punktualnie o 12, okej? Okay? Świetnie. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Po 17 Wojtek Bednarczyk, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody. Trzymajcie się!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria

0: Greg Brands.
1: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
5: Po reklamie.
6: Jest 17, mamy poniedziałek, 29 czerwca. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
7: Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
8: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
9: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
8: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to ochłodzenie.
10: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
8: Niebezpiecznie. Może być nawet do jutra.
7: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką, Manamchayom Savankhau w trzech setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
11: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
12: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda, bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
11: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz. Emocje straszne.
12: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
13: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był, no, taki wymagający, dużo bardzo męczący dla nich.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Słońce palące, żar tropików. Można nazywać sobie to, co dzieje się z pogodą, jak chcecie, ale nie da się ukryć, że co roku jest coraz goręcej. No i zwroty w stylu nic się nie dzieje z naszą temperaturą i z naszym ociepleniem, to wszystko jest naturalne. No, odchodzą trochę na bok, bo rzeczywiście z roku na rok jest coraz goręcej. Na termometrach obecnie od 33 do 34 stopni Celsjusza, na barometrach 1000-1003 hektopaskale. Wiatr od czasu do czasu lekko silniejszy w porywach, ale przy tej temperaturze praktycznie niewyczuwalny, a już teraz, jak będziemy zbliżać się do wieczora i nocy, ten wiatr będzie słabł, natomiast będą za chwilę pojawiały się burze z opadami deszczu. To jest możliwe, choć nie wszędzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Witam gorąco i gorąco zapraszam, skoro gorąco za oknem, to i gorąco również u nas na naszej antenie. O rybakach, o tropikach i o ratownikach wobr dziś będziemy mówić, bowiem mają oni swoje święto. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Jura.

0: dziś kalendarz obsługuje dzień 29 czerwca, jest to nie mniej, nie więcej tylko Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. No wszystko się zgadza, prawie idealnie można powiedzieć. Co możemy powiedzieć o rybakach? No ci oczywiście ciężko pracują i mają swoje zakazane słowa na morzu. Tradycyjni rybacy, zwłaszcza na Bałtyku, mają taką długą listę słów, albo mieli, których nie wolno było wymawiać na pokładzie. Zakazane były nazwy na przykład niektórych zwierząt, jak świnia, lis, królik, no ale też słowa związane z duchownymi. Podobno wypowiedzenie ich miało przynosić wielkiego pecha, zatem będąc na wakacjach, zwiedzając gdzieś nadmorskie porty nasze, uważajcie na to, co mówicie, kiedy wchodzicie na pokład. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, gdy rzeczywiście te pory roku były cztery i każda się od siebie różniła i oddzielała, na hasło tropiki rozmazywaliśmy się na tym gorącu, o którym myśleliśmy, ale rozmarzyliśmy się niejednokrotnie, tak wyobrażając sobie siebie leżącego gdzieś pod palemkami na leżaku z odpowiednim napojem, na przykład w części z korupy kokosowej, z parasolką, i to dla nas były tropiki. A tropiki to niestety coś zupełnie innego i to trochę też przypomina nam to, co dzieje się dzisiaj z pogodą, o tropikach. O nich będziemy mówić z pewnością, a to właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. Jest to święto ustanowione przez ONZ. Region tropikalny stanowi 40% powierzchni Ziemi i jest domem dla 80% światowej bioróżnorodności.

0: reklama.
1: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
6: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
5: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
6: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
5: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
6: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
5: Efiore, naturalnie najlepsi.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: taka niezła grupa na koniec tej godziny nam się tutaj utworzyła, bo i Pesho, i Dave Boy, i Weejay, no i ja nieskromnie powiem Lemon Tree. Kończymy właśnie tą piosenką tą pierwszą godzinę naszego tropikalnego popołudniowo-wieczornego spotkania. Już za chwilę punktualnie o 18 zapraszam na najnowsze wiadomości. It's just the other lemon tree.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
0: Jest godzina 18, mamy 29 czerwca i poniedziałek. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
10: Otwarcie ukraińskiego Panteonu Narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem. Przypomnijmy, budowę Panteonu zaproponował wczoraj prezydent Wołodymyr Zełański.
11: Kiedy nikt i nikoli nie będzie nakazywał nam,
10: i nigdy nie
11: jak
10: będzie
11: żyty,
10: nakazywał nam, jak żyć,
11: говорити,
10: jak mówić, kogo
11: nam
10: kochać, lubici,
11: komu
10: być wdzięcznym
11: i jakich
10: bohaterów szanować.
11: Heroów szanować.
10: Proponowany przez ukraińskiego prezydenta Panteon Narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełańskiego mówią rządzący?
12: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym Panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
13: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie. Natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
12: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
14: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełańskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
12: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełańskiego.
10: Teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
1: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Dwa pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, zakończona tiebreakiem, oczywiście na korzyść polskiego tenisisty.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Nie żar tropików, a raczej żart tropików, tak powinienem nazwać tę pogodę, no bo jak patrzymy sobie na godzinę, a jest już po 18 i termometry pokazują jeszcze 31-32 stopnie Celsjusza, to jest żart. A z drugiej strony to jest też trochę taka ironia i sarkazm, bo to nie jest żart, to jest niestety niebezpieczne. Dlatego też trzeba się chować przed nadmiarem tego słońca, ale również przed burzami, piorunami, które już nad nasz region nadciągają i będą nam przez jakiś czas towarzyszyć. O tym, co więcej w pogodzie wieczorem, w nocy i jutro w ciągu dnia, to jeszcze zdążymy powiedzieć jak zwykle po godzinie 20. A teraz jeszcze tylko dodam, że ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali, no i słaby wiatr do 25 km na godzinę, nawet w czasie tych burz, tylko w porywach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To jest program po godzinach, a do 19 na naszej antenie przede wszystkim o ratownikach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy mają dzisiaj swoje święto, ale będą także newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: 29 czerwca to już można powiedzieć sezon w pełni, szczególnie dla ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy obchodzą dzisiaj swój dzień, właśnie 29 czerwca. Ratownicy, przypomnę, biorą udział nie tylko wtedy, kiedy ktoś akurat zacznie tonąć na kąpielisku lub poza nim, ale również na przykład brali udział i byli zaangażowani w kryzysach takich chociażby jak powodzie, gdzie w roku 2025 zaangażowano ich prawie 400. Na główne statystyki i podsumowania z tego roku obejmują niestety także liczbę utonięć, o których będziemy mówić dzisiaj w programie, i przestrzegać przed sezonem tym pełnym, aby uważać na to, co robimy, jak robimy, i oczywiście szanować pracę wszystkich ratowników WOPR, których pozdrawiamy serdecznie z okazji ich dnia. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jural.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie piłkarsko. Nie będziemy mówić o ślubie i weselu Taylor Swift, a co, poczekamy jeszcze chwilę. Natomiast nas interesuje to, co w piłce nożnej polskiej reprezentacji się dzieje, bo jednak nie grając na mistrzostwach świata, też coś się dzieje, bo przecież Robert Lewandowski zmienia klub. No i tak jak większość z nas twierdziła, wybrał jednak Stany Zjednoczone. No jak wybrał, to będzie trzeba podpisać umowę i kontrakt, a kiedy podpisze? A w najbliższych dniach oficjalnie ma zostać zawodnikiem Chicago Fire. Klub chce ogłosić transfer na początku nowego tygodnia, no ale jak będzie grał Chicago Fire, to ile będzie zarabiał? Chicago będzie zarabiał nieco poniżej 20 milionów dolarów, czyli około 70 milionów złotych za jeden sezon gry. Całkiem nieźle. Ani dużo, ani mało, powiedzą ci, którzy interesują się pieniędzmi Lewandowskiego, sami takich nie mając.
1: Radio Jura.

0: Dziś obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystkich tych, którzy bez względu na to, jak gorące słońce smaży, będą nas pilnować na kąpieliskach oczywiście strzeżonych. Dlatego też szanujmy ich pracę i korzystajmy z miejsc, gdzie rzeczywiście możemy napotkać ratowników, bowiem statystyki, które zaczynają nam rosnąć już w tym sezonie, są zatrważające. Ja później pokażę Wam statystyki z roku 2024 i 2025, a teraz chciałbym zajrzeć do roku 2026, czyli obecnego i tego miesiąca. Uwaga! Tylko wczoraj, w niedzielę, 28 czerwca, utonęło 17 osób. 17 osób utonęło jednego dnia, co daje nam w sumie liczbę 56 utonięć przez cały czerwiec, a jeszcze przypomnę, mamy dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Naprawdę błagam Was, bądźcie ostrożni, nie wchodźcie do wody tam, gdzie jest niebezpiecznie lub gdzie są duże fale i wydaje Wam się, że jak świeci słońce, jest ponad 30 stopni, to morze jest bezpieczne. Nic bardziej mylnego. Muzyka wybrana dla
1: Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
7: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
6: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
8: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
6: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
8: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
6: Wakacyjny rabat na start.
8: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
6: Zadzwoń 500 503 711.
9: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura. And we go.

0: Na różowo kończymy sobie tę kolejną godzinę. To była Pink i Blow Me. Za chwilę będzie godzina 19. Zapraszam wtedy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands. Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
3: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
4: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
3: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. My też wyliczmy. Dziś cena za litr benzyny 95 to 6,02 zł, za olej napędowy nie więcej niż 6,17. Przy wzroście stawek o 70 groszy zatankowanie pełnego baku będzie droższe średnio o 35 zł. O zmiany nie muszą się martwić kierowcy tankujący autogaz. To paliwo nie było objęte obniżkami w ramach pakietu CPN, więc nie będzie teraz gwałtownej podwyżki.
2: Prezydent Donald Trump potwierdza, jutro w Doszy w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół ciśniny Ormus. O szczegółach Paweł Żuchowski. Witamy Cię, Pawle.
5: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie. Odbędzie się jutro w Dosze, oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
6: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
7: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
6: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Choć na termometrach do 27-28 stopni Celsjusza, to możliwe są w naszym regionie burze z opadami deszczu i przejaśnienia również. Na barometrach delikatnie powyżej 1000 hektopaskali, biometr niekorzystny, gorąco i mokro w wielu miejscach, a wiatr, nawet jeśli zawieje, to i tak go nie czujemy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: To jest program Po godzinach i w kolejnej godzinie do 20 mówić będziemy o najczęstszych powodach utonięć oraz o najpopularniejszych miejscach, gdzie dochodzi do takich tragedii. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Dziś obchodzimy Dzień Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i mówimy o ich ciężkiej pracy oraz o naszej nieodpowiedzialności. Statystyki WOPR wskazują, że głównymi czynnikami wypadków były i są brawura, brak wyobraźni, no i niestety alkohol, w wielu przypadkach wypoczynek pod wpływem środków od

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj w Dniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, czyli panów ratowników, którzy dbają o nasze zdrowie i o to, abyśmy nie wchodzili tam i nie pływali, jeżeli nie można, to teraz będziemy mówić o tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi niestety do tragedii w kontekście Święta Ratowników. No i te najpopularniejsze akweny, no to między innymi oczywiście rzeki i jeziora, bo tam najczęściej przebywamy, jest ich najwięcej, nie każdego stać na to, żeby pojechać oczywiście nad morze. Znacznie bezpieczniejsze okazywały się właśnie jednak strzeżone kąpieliska morskie, ale jak wiemy, morze jak szerokie i długie, jeśli chodzi o naszą plażę i dostęp do morza, tak każdy, jak będąc nad morzem, nie ma kąpieliska strzeżonego i tak wlezie do tej wody, bo nie może wytrzymać. Pal go licho, jeśli będzie to tylko wejście po kolana, ale gdy wchodzicie już głębiej, pamiętajcie, róbcie to na strzeżonych plażach.
1: Radio Jura.

0: Choć ostatnio wydawało się, że jesteśmy mądrzejsi i liczba utonięć rok do roku nam spadała, to niestety ten rok znów pokazuje, że czasami ta wysoka temperatura potrafi nam namieszać w głowie. Na przykład w roku 2024 odnotowano w czerwcu 52 utonięcia. W roku 2025 liczby te były znacząco niższe, bo na przykład w czerwcu było tylko 31 utonięć. Ale przypomnę, że tamto lato było naprawdę brzydkie i słabe, więc wiele osób po prostu nie wyjeżdżało lub nie szło nad wodę się kąpać. W tym roku niestety już teraz, jeszcze na dwa dni w sumie przed końcem miesiąca, mamy już 56 utonięć, a przed nami jeszcze całe wakacje. W dalszym ciągu apeluję o ostrożność i oczywiście dziękując ratownikom WOPR prosimy o jeszcze większą czujność.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Lody w rożku Coral 110 ml przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,39 zł za sztukę z kuponem w aplikacji. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: What is Love przypomniał nam Hathaway, a ja przypominam, że w wakacje miłość smakuje najlepiej. Do godziny 20 zostało nam już naprawdę bardzo mało czasu. Punktualnie o 8 wieczorem zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Jest godzina 20. Zapraszam wszystkich na najnowsze wydanie wiadomości.
8: O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
9: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać, choć opóźnienia pociągów wciąż mogą się zdarzać. Wiceminister Piotr Malepszak jako przyczynę wskazuje teraz burze, które przechodzą nad Polską.
10: Burzą towarzyszą gwałtowne wiatry. Gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo. Na razie jest dużo spokojniej dzisiaj niż wczoraj.
11: Czy są realne szanse, że jutro rano żaden pociąg nie będzie odwołany?
10: Wszystko wskazuje na to, że już jutro powinno być normalnie. Czyli zgodnie z rozkładem jazdy realizacji wszystkich kursów.
9: W tej chwili największe opóźnienie spowodowane upałem dotyczy pociągu PKP Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia i wynosi dokładnie 140 minut. O 75 minut opóźniony jest pociąg górski ze Szczecina do Chełma.
8: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrowicach miał wypadek motocyklista, który został ranny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Od 27 do 29 stopni na termometrach. Jeśli chodzi o temperaturę, później zacznie ona sobie powoli spadać, ale w dalszym ciągu możliwe są burze z deszczem i no właśnie te podmuchy wiatru niezbyt silne, na szczęście. Przynajmniej tak zapowiadają synoptycy. Czy to będzie tropikalna noc, czyli z temperaturą najniżej do 20 stopni Celsjusza? Część tej nocy, a nawet większość, tak wyglądać będzie. Natomiast później nad ranem temperatura delikatnie spadnie do 17-18 stopni, by od rana znów z zachmurzeniem umiarkowanym zacząć nas rozgrzewać, ale jak się okazuje, pojawi się także przelotny deszcz. Ciśnienie jutro w okolicach 1010 hektopaskali, a maksymalna temperatura w Częstochowie i w okolicach do 31-32 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To To jest ostatnia godzina naszego programu po godzinach, a w niej dużo o tropikach, bo dzisiaj także obchodzimy Dzień Tropików, a bez nich byłoby nasze życie niewesołe. Choć nie lubimy gorąca, to jednak są one nam potrzebne. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Tropiki oprócz ratowników wodnych i również rybaków mają dzisiaj swoje święto. Co można o nich powiedzieć? No, nam kojarzą się z palemkami, drinkami, leżakiem i opalaniem. Oglądaniem pięknych ciał, pięknych panów czy pięknych kobiet, w zależności od tego, kto patrzy. Nieważne, nie zagłębiajmy się w te szczegóły, bo się rozmarzyłem, ale chciałem wam powiedzieć, że tropik to nic innego jak region Ziemi otaczający równik, gdzie słońce może świecić bezpośrednio nad głową, czyli w zenicie. No, kontrastuje to z umiarkowanymi lub polarnymi regionami Ziemi, gdzie słońce nigdy nie może na przykład znajdować się bezpośrednio nad głową ze względu na nachylenie osi Ziemi. Tyle geografii i tyle o tropikach. Wracamy już za chwilę do muzyki.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety.

0: Co można powiedzieć o tropikach w dniu, który mamy jakby za sobą już, ale jednak było tropikalnie i jeszcze jest w dalszym ciągu, bo mamy wysoką temperaturę, a jak w nocy temperatura jest powyżej 20, to jest to noc już tropikalna. No ale wracając do tematu tropikaliów czy tropikalności, warto zwrócić uwagę, że jest to serce tlenowe planety. Niemal 95% wszystkich lasów tak zwanych namorzynowych, czyli mangrowców na Ziemi, znajduje się właśnie w tym pasie. Pochłaniają one gigantyczne ilości węgla, żeby nas chronić przed zmianami klimatu i dlatego też my powinniśmy dbać o te tropiki.
1: Radio Jura.

0: Dzień tropików. Wiemy już, czym są tropiki i dlaczego tak się dużo mówi o tym, że są tak ważne. Także o tym mówiliśmy. A teraz kilka o słońcu w tropikach, bo to bije rekordy tam dopiero. W tej strefie słońce przez cały rok właśnie może świecić bezpośrednio w zenicie, czyli nad głową. No i z tego powodu oparzenia słoneczne można tam złapać nawet w pochmurne dni. Ciekaw jestem, czy w deszczowe. No pewnie nie, już wtedy przez takie chmury słońce nie przejdzie. Ale jednak, będąc w tropikach, pamiętajcie o tym, bo to słonko coraz mocniejsze i trzeba używać coraz lepszych kremów z większym filtrem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Wybiła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Emil Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były ordynator z warszawskiego szpitala południowego od rana zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym podejrzeń i nieprawidłowości w tej placówce. To Jędrzejewski ujawnił nadużycia, do których miało w szpitalu dochodzić. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jaki jest efekt tego przesłuchania?
10: Te 29-stronicowe zeznania, które sprawiają, że wydłuży się lista świadków do przesłuchania. Prokuratorzy będą musieli i też ponownie zjawić się w szpitalu, by zabezpieczyć kolejną dokumentację. Śledczy nie ujawniają treści zeznań, jednak już mówią, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.
11: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
10: Jak dodał Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu szpitala południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
9: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe.
9: Prognozował Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od dziś. Obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był tam wcześniej już ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
13: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
14: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
13: Ale pan jest kierowcą.
14: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
15: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo w Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
16: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
9: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Gorący czas trwa. Dzisiaj w wielu miejscach tropikalne noce, jeśli chodzi o temperaturę, no bo wystarczy, że w nocy temperatura będzie przynajmniej z dwójką z przodu. Te 20 stopni będzie wszędzie. Później już zacznie się lekko ochładzać do temperatur w większości jakichś takich 17-16, jedynie w okolicach Zakopanego. Tam nieco chłodniej w nocy, ale już poranek wszędzie w naszym kraju od pełnego słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJ-ka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Słuchacie programu Po godzinach. Dzisiaj dużo mówiliśmy o ratownikach WOPR, bo mają swoje święto właśnie 29 czerwca. A teraz zostawiam już Was do 22 z dużą dawką muzyki.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na naszych zegarach wybiła właśnie godzina 22. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Ratownicy Topr ewakuowali śmigłowcem 8 członków obozu sportowego, którzy utknęli w czasie burzy w rejonie Orlej Perci. Z 15 uczestników wycieczki przeszło połowa, potrzebowała pomocy. Maciej Pałachicki zajmuje się tą sprawą. Co tam się stało?
4: Jak się okazało, młodzi sportowcy z Bydgoszczy byli kompletnie nieprzygotowani na taką wyprawę. Na pytanie ratownika, który przyjmował zgłoszenie od nich, jak są ubrani, odpowiedzieli, że jak na plażę. Nagrani zastała ich burza, opady deszczu, a nawet gradu. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec Topru. Okazało się, że na najtrudniejszy szlak w Tatrach zabrał ich trener i prawdopodobnie część z nich tam zostawił. Sprawą zajmuje się już zakopiańska policja, która między innymi sprawdza, czy opiekun wycieczki miał odpowiednie uprawnienia do zabrania młodzieży w góry.
3: Zadymienie w pociągu osobowym jadącym z Chrubieszowa do Krakowa. Skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Ewakuowano 250 pasażerów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co udało ci się ustalić?
5: Podczas jazdy obsłudze pociągu zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Pociąg zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Wyszli na peron. Wtedy załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała Straż Pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn. Na czas akcji ruch na stacji Dębica został w obie strony zablokowany. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.
3: Ponad 1700 osób zginęło, a 5000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w ubiegłym tygodniu. 15000 mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. Dwie kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Czas na krótką prognozę pogody, bowiem noc przed nami bardzo ciepła. Pamiętajcie o tym, żeby ustawić odpowiednio wiatraki i ewentualnie wasze klimatyzatory. Jedynie w okolicach Zakopanego dzisiaj troszkę chłodniej, a poza tym temperatury od 20 do 17 stopni podczas dzisiejszej nocy, a nad ranem praktycznie wszędzie znowu piękne słońce.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: I to tyle na dzisiaj ode mnie w programie Po Godzinach. Czas najwyższy trochę się schłodzić, odpocząć i przygotować na jutrzejszy równie gorący dzień. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.